wystawia żamu wśród pustynia. Zator z letnich wrata, kriw se prawą smiluje. Znikar prazny plet, ustające prada ja. Kto wiesz, ten bez kucie.